gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farm.

kukonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Notangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farmer.